0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
7: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Na greckiej wyspie Kreta wybuchł silny pożar, który wymusił ewakuację około 8 tysięcy osób do tymczasowych schronisk. Ogień objął okolice miasta Retimno, a towarzyszące mu silne wiatry znacząco utrudniły walkę z żywiołem miejscowość. W wyniku tragicznych zdarzeń śmierć ponieśli trzej strażacy. Pożary dotykają również inne części Grecji, w tym wyspy Lesbos i Paros oraz Peloponez. Za przyczynę wybuchów wskazuje się mianowicie bardzo wysokie temperatury oraz ludzkie niedbalstwo. W wiadomościach krajowych Grzegorz Braun zapowiedział, że funkcjonariusze służb mundurowych będą zajmować piąte miejsca na listach wyborczych Konfederacji Korony Polskiej we wszystkich okręgach. Lider ugrupowania zadeklarował, że jego partia opowiada się za modelem obrony kraju realizowanym wyłącznie przez polskich żołnierzy. Sondaż Ibris dla gazety Rzeczpospolita wskazuje, że pojawienie się rozwoju plus zmienia układ sił na prawicy, a PiS traci najwięcej poparcia. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie stabilne warunki pogodowe przy ciśnieniu 1016 hektopaskali. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski termometry wskazują odpowiednio 20 stopni w Warszawie oraz 22 stopnie w Poznaniu. Na południu i wschodzie kraju, w Krakowie, Suwałkach i Rzeszowie, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza. Z kolei na zachodzie kraju, we Wrocławiu i Gorzu, odnotowano 23 oraz 21 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Dzień dobry w piątek. No nareszcie zbliża się weekend. Hurra! Do 10:00 towarzyszyć wam będę razem z podwójnym espresso. Maciek Chorzowski, zapraszam.

moment zawieszenia. Siedzisz sobie na łóżku, 3 minuty, 4 minuty, 5 minut. Patrzysz w ścianę i próbujesz przypomnieć sobie, kim jesteś. No cóż, takie poranki też się zdarzają, więc żeby nadać i dodać wam trochę energii, zapraszam na kolejne, no, dosyć pobudzające kawałki w moje Radio 24.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait,
2: please. Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Rzezimierz a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic i Wrocławia występują utrudnienia spowodowane montażem oznakowania pionowego działa. Miejscowo zajęty jest pas awaryjny. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Myślenice – Lubień prowadzone są prace konserwacyjne. Mogą wystąpić lokalne utrudnienia na poboczach i w pasach ruchu, a ograniczenie prędkości wynosi 90 km na godzinę. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa, zamknięty jest MOP Chruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Jak za oknem zimno i deszczowo, to kołdra potrafi ważyć z 50 albo i ze 200 kg. Też tak macie? No ja tak mam, niestety. Potem zwlec się z łóżka praktycznie nie można. Jednak mam nadzieję, że już wstaliście, humory dopisują, pomożemy muzyką w moje Radio 24.

A jak się włączy telewizję rano i reklamują jakieś parówki albo masło, to siedzi taka rodzina i jest ich tak kilka osób i na śniadaniu ze 12 potraw, jak na Wigilii zupełnie. No tak, w reklamie to może i fajne, zwłaszcza jak się to podfotoshopuje, trochę podkoloryzuje. Kto ma z was czas rano na robienie śniadania przynajmniej z 5 potraw? Ja na pewno nie mam.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję Ścieni. Większość kraju może liczyć dziś na suchą aurę i słaby wiatr Tanciąg-Tien. W Gdańsku i Szczecinie termometry wskazują 19 stopni Celsjusza, natomiast w Warszawie jest 20 stopni. Na zachodzie odnotowano 21 stopni w Gorzu oraz 22 stopnie w Poznaniu. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie temperatura sięga 23 stopni. W południowej i wschodniej części kraju Panin. W Krakowie, Suwałkach i Rzeszowie termometry pokazują 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali pomiaru.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.

Na greckiej wyspie Kreta wybuchł silny pożar, który wymusił ewakuację około 8 tysięcy osób do tymczasowych schronisk. Ogień objął okolice miasta Retimno, a towarzyszące mu silne wiatry znacząco utrudniły walkę z żywiołem miejscowość. W wyniku tragicznych zdarzeń śmierć ponieśli trzej strażacy. Pożary dotykają również inne części Grecji, w tym wyspy Lesbos i Paros oraz Pelopones. Za przyczynę wybuchów wskazuje się mianowicie bardzo wysokie temperatury oraz ludzkie niedbalstwo. W wiadomościach krajowych Grzegorz Braun zapowiedział, że funkcjonariusze służb mundurowych będą zajmować piąte miejsca na listach wyborczych Konfederacji Korony Polskiej we wszystkich okręgach. Lider ugrupowania zadeklarował, że jego partia opowiada się za modelem obrony kraju realizowanym wyłącznie przez polskich żołnierzy. Sondaż Ibris dla gazety Rzeczpospolita wskazuje, że pojawienie się Rozwoju Plus zmienia układ sił na prawicy, a PiS traci najwięcej poparcia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki przy słabym lub umiarkowanym wietrze Pantegino. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 19 oraz 18 stopni Celsjusza Pontino. W centralnej części kraju, w Poznaniu, temperatura sięga 23 stopni, natomiast w Warszawie odnotowujemy 21 stopni. Wrocław i Gorzów mogą liczyć się z temperaturą około 21 stopni Celsjusza. Na południu oraz wschodniej części kraju, w Krakowie, Suwałkach i Rzeszowie, termometry pokazują 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła siódma, w Moje Radio 24 słuchasz podwójnego espresso. Całe szczęście, że już piję.

taki moment z rana, jeszcze cisza, dzieci prawdopodobnie śpią, a ja wtedy bardzo cicho uruchamiam narzędzie zbrodni. Czajnik z gwizdkiem. Najpierw szumi, bulgocze, potem jak startujący odrzutowiec i hałas bomby spadającej ze sztukasa. Taka drobna, poranna złośliwość na pobudkę. A wy jakie macie swoje sposoby na pobudkę? Dajcie nam znać na Facebooku. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 między granicą państwa a węzłem Szczecin-Zachód zamknięta jest jezdnia lewa w kierunku Berlina. Ruch przełożony dwukierunkowo po jednym pasie na jezdnię prawą przy ograniczonej prędkości. Na drodze ekspresowej z 51 między węzłem Olsztyn-Południe a miastem Olsztyn utrudnienia wynikają z przebudowy drogi 2527. Zamknięty jest wjazd do Olsztyna przez Aleję Warszawską. Na drodze krajowej DK11 między Rogoźnem a Garbatką uszkodzone rogatki na przejeździe kolejowym powodują ograniczenie prędkości oraz ustawienie znaku stop. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Życie bywa przewrotne. Siedzisz sobie w pracy, nuda, godziny się ciągną, każdy dzień taki sam, ale spróbuj tylko pójść na zwolnienie. Nagle szef zamawia sushi dla wszystkich, CBŚ aresztuje księgową, a papież wpada z wizytą. No i powiedzcie sami, wolicie spokój czy trochę emocji w pracy? Zajrzyj na moje radio24.pl i napisz w komentarzu.

wędrówce bywa jedyną poranną iluminacją, bo mózg za bardzo nie chce się z rana iluminować albo doznawać iluminacji i pojawia się takie uczucie, że mimo, że lodówka pełna, to tak naprawdę nie ma tam nic do jedzenia. I na czym się kończy?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje obecnie sucha aura przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 19 i 18 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Poznaniu, temperatura sięga 23 stopni, natomiast w Warszawie wynosi 21. Na południu oraz wschodnim pasie kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, odnotowujemy 18 stopni Celsjusza. W okolicach Wrocławia i Gorzowa termometry pokazują 21 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali. Kanton.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Elon Musk planuje udzielić znaczącego wsparcia finansowego Republikanom przed listopadowymi wyborami do Kongresu Stanów Zjednoczonych, koncentrując się na kampaniach cyfrowych i mobilizowaniu wyborców anti-Kiowa. W tym celu reaktywował komitet America PACS, za pośrednictwem którego wcześniej wspierał Donalda Trumpa. Choć konkretna kwota nie została jeszcze ujawniona, zapowiedziano, że wsparcie będzie miało istotne znaczenie. Musk stał się już największym donatorem jednego cyklu wyborczego w historii Stanów Zjednoczonych. W wiadomościach zagranicznych systemy radarowe rumuńskiego Ministerstwa Obrony Narodowej wykryły grupę obiektów powietrznych w pobliżu granicy z Ukrainą Ponty. W celu monitorowania sytuacji podjęto dwa samoloty F-16. Narodowe Centrum Dowodzenia Wojskowego ogłasza alarm w okręgu Tulcza i wysyła komunikat RO-ALERT. Pęci. Obiekty zniknęły z radarów, a na terytorium Ukrainy odnotowano wybuchy. W województwie lubelskim doszło do upadku nieidentyfikowanego obiektu w miejscowości Tarnawa Kolonia. Został on określony jako prawdopodobnie rosyjska rakieta AH-101. Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia po wcześniejszym uruchomieniu syren alarmowych. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje obecnie sucha aura przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 19 i 18 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Poznaniu, temperatura sięga 23 stopni, natomiast w Warszawie wynosi 21. Na południu oraz wschodnim pasie kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, odnotowujemy 18 stopni Celsjusza. W okolicach Wrocławia i Gorzowa termometry pokazują 21 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali. Kanto.
1: To jest Moje Radio 24.

Przedweekendowa piątkowa rozgrzewka w moje Radio 24 o 8 rano cały czas trwa. Zapraszam, zostańcie z nami, spróbujmy jakoś spowodować, żeby ten ostatni dzień pracy w tym tygodniu zleciał nam łatwo i przyjemnie.

taka fajna sytuacja. Czasami mi się zdarza taki moment, kiedy przejechałeś już połowę trasy, jesteś prawie w biurze i orientujesz się, że telefon został na stole w domu. Na szczęście teraz samochody, i to już niekoniecznie te takie bardzo smart auta, potrafią nam przypomnieć, albo sami się zorientujemy, próbując gdzieś zadzwonić na głośno mówiącym, a tutaj się nie da, bo telefonu nie ma. Przed wyjściem do pracy sprawdź swoje kieszenie i zostań z Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku węzeł Przemyśl, przejście graniczne Korczowa, prace remontowe na wierzchni powodują zakaz wjazdu dla pojazdów ciężarówek powyżej 3,5 ton w kierunku Korczowej. Pojazdy te muszą skorzystać z wyznaczonego objazdu przez drogi krajowe 77 oraz 94. Na drodze krajowej 94, na odcinku Kraków, Bochnia, w niedzielę 2 sierpnia w godzinach od 8 do 15, trasa będzie zamknięta z powodu organizacji imprezy sportowej. Objazd dla kierowców został wyznaczony autostradą A4 oraz drogami wojewódzkimi MAU. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

kto rano wstaje, ten ma dużo różnych pomysłów. Najczęściej niemądrych. Na przykład wstać, zrobić jogę, może jakiś poranny running, a kończy się zwykle na scrollowaniu memów w telefonie. Przynajmniej u mnie. I wiecie co? Wcale nie uważam, żeby to było takie do końca złe. Niezła jest muzyka w moje Radio 24.

0: temelja zida. Sterta jež pod palona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.
2: Między nami. Czuję, że tym razem wytrwam.

Jest taka teoria, którą wszyscy znamy, że E równa się MC kwadrat. A ja mam swoją własną. E równa się, nie chce mi się wstawać tak naprawdę dzisiaj. Jeśli też tak macie, no to niestety trzeba się pomału z łóżka zwlec. I wiem, że kołdra waży 100 kg. Niech pomoże muzyka w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki przy słabym wietrze. W północnej i zachodniej części Polski, w tym w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 20 do 21 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w Warszawie oraz Gorzu, termometry wskazują 22 stopnie Kelwin. Na południu i wschodzie kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, temperatura utrzymuje się na poziomie 20 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry, oto najważniejsze wiadomości. W doniesieniach zagranicznych pojawiły się sprzeczne opinie na temat sytuacji wojskowej Ukrainy w trwającym konflikcie. Tygodnik The New York Times informuje o poważnych wyzwaniach związanych z powstrzymywaniem rosyjskich rakiet balistycznych. Z kolei redakcja Financial Times publikuje optymistyczne prognozy, stwierdzając, że Ukraina jest obecnie na drodze do zwycięstwa w wojnie Ponci. W innym wątku, dziennik The Guardian przybliża szczegóły śledztwa dotyczącego afery Epstein oraz kulis królewskiej hańby. Reportaż ujawnia informacje o tym, kto płacił za uciechy księcia Andrzeja. W ramach prowadzonych dochodzeń badane są również podejrzenia popełnienia przestępstw na terenie Polski. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski panują obecnie suche warunki, a temperatura wynosi od 22 do 24 stopni Celsjusza. Takie warunki odnotowano w Warszawie, Poznaniu oraz Krakowie. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie obecnie intensywnie pada kęku. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali konta.

albo taka poranna jajecznica. I tutaj każdy człowiek ma swój idealny patent. Jedni ze szczypiorkiem, inni z kiełbasą, jeszcze inni zupełnie z niczym, a może by tak sadzone. Jaki jest wasz idealny patent na poranne jajka? Dajcie nam znać na Facebooku Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa, trwa remont nawierzchni w kierunku do Korczowej. Na tym odcinku obowiązuje zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych. Samochody osobowe mogą poruszać się po lewej stronie w obu kierunkach z ograniczeniem prędkości od 40 do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S61 na odcinku Suwałki Budzisko występują nierówności nawierzchni na lewym pasie ruchu. Dodatkowo na autostradzie A4 węzeł Korczowa jest zamknięty dla ruchu w kierunku wjazdu i zjazdu do granicy państwa Piętek. Nawrotka została przygotowana na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Zielona herbata, yerba, woda zimna z cytryną albo ciepła. Czy to w ogóle ma sens? Czy to raczej zwykłe miejskie legendy? Jak kawa z rana, to czarna.

Są nocne marki i poranne Staszki. Ogólnie to świat jest niesprawiedliwie zaprojektowany dla ludzi, którzy lubią nocy. Skowronki i sowy jedni drugim tak naprawdę przeszkadzają. No cóż, poranek, czy jesteś sową, czy jesteś skowronkiem, pora wstać i się udać do pracy, do szkoły, na studia. Niech zostanie z tobą moje Radio 24.

0: Reklama.
1: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto najważniejsze wiadomości. W doniesieniach zagranicznych pojawiły się sprzeczne opinie na temat sytuacji wojskowej Ukrainy w trwającym konflikcie. Tygodnik The New York Times informuje o poważnych wyzwaniach związanych z powstrzymywaniem rosyjskich rakiet balistycznych. Z kolei redakcja Financial Times publikuje optymistyczne prognozy, stwierdzając, że Ukraina jest obecnie na drodze do zwycięstwa w wojnie Ponti. W innym wątku dziennik The Guardian przybliża szczegóły śledztwa dotyczącego afery Epstein oraz kulis królewskiej hańby. Reportaż ujawnia informacje o tym, kto płacił za uciechy księcia Andrzeja. W ramach prowadzonych dochodzeń badane są również podejrzenia popełnienia przestępstw na terenie Polski. To były najważniejsze informacje.
2: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w moje radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie umiarkowane temperatury. Na północy kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, termometry wskazują od 22 do 24 stopni Celsjusza przy suchym niebie. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Warszawie, temperatura wynosi 26 stopni. Na południu Polski warunki są podobne, jednak w Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę, wynoszącą 28 stopni Celsjusza. Wyjątkiem od suchej aury jest zachodnia część kraju. We Wrocławiu przy temperaturze 25 stopni wystąpiły intensywne opady deszczu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1096 hektopaskali.

No hej, tu moje Radio 24. Zastanawialiście się może, jak wygląda praca w studiu, gdy wy klikacie kolejne Excele? Wbijajcie na nasz profil na Facebooku, tam pokazujemy, co dzieje się za szybą.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Dobry tekst jest jak dobra kawa. Musi mieć moc i charakter. Dlatego obok światowych hitów pilnujemy mądrego polskiego słowa. Trochę klasyki, trochę nowoczesnego rytmu, który ma coś do powiedzenia. Moje Radio 24 gramy to

Chcesz być częścią Moje Radio 24? Dzwoń 22 602 0068 i wchodzisz na antenę. Powtórzę, 22 602 0068.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie umiarkowane temperatury. Na północy kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, termometry wskazują od 22 do 24 stopni Celsjusza przy suchym niebie. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Warszawie, temperatura wynosi 26 stopni. Na południu Polski warunki są podobne, jednak w Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę, wynoszącą 28 stopni Celsjusza. Wyjątkiem od suchej aury jest zachodnia część kraju. We Wrocławiu przy temperaturze 25 stopni wystąpiły intensywne opady deszczu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1096 hektopaskali.

11, a o 11 w moje Radio 24 rozpoczynamy godzinę wypełnioną tylko najlepiej dobranymi klasycznymi hitami.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz moje Radio 24.

polska młodzież kocha polskie piosenki. Ciekawe, czy polscy dziadersi, tacy jak ja, też kochają polskie piosenki. No, okazuje się, że tak. Jak zawsze po 12 w moje Radio 24, godzina tylko i wyłącznie po polsku. Zapraszam, zaczynamy.

0: Słuchasz.
1: Moje radio 24.
2: Od 10% mniej.
3: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem, że to
2: Polska godzina. Polska godzina.

0: starszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki. Niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sojusznicy wojskowi określili ostatni atak rakietowy Rosji jako akt lekkomyślny. Incydent ten wywołał ogromne poruszenie w mieście Odessa, a ukraińskie służby potwierdziły pochodzenie pocisku z rosyjskiej strony. Ważna zmiana zaplanowana jest również wewnątrz Rosji Ksiti. Partia Jedna Rosja zamierza ograniczyć omawianie tematu wojny na Ukrainie przed wyborami do Dumy Państwowej ONTO. Według politolog Natalii Szafszukowej, decyzja ta wynika z wyraźnego spadku popularności tego wątku wśród obywateli. Ugrupowanie przeszło transformację i obecnie stawia na bardziej agresywną mobilizację społeczeństwa oraz podkreślanie jedności z prezydentem miejscowości w ramach nowej strategii. Przygotowano broszury z instrukcjami dla deputowanych, które mają ułatwić im odpowiadanie na krytyczne uwagi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodze przygotowane przez sztuczną inteligencję, Kiontio. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowano 24 stopnie Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W Gorzowie temperatura wynosi 26 stopni. W centralnej Polsce, w Poznaniu, termometry wskazują 29 stopni Celsjusza. Stolica Polski, Warszawa, przywitała dzisiejszy dzień 32 stopniami Celsjusza przy słabym wietrze. Na południu kraju panuje upalna aura. W Krakowie mamy 31 stopni, a w Rzeszowie aż 33 stopnie Celsjusza. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie mimo temperatury 31 stopni występuje intensywny opad deszczu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 13, rozpoczynamy czas na wasze pozdrowienia na naszej antenie. Wybierajcie także piosenki. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, nagrać się, a ja już zadbam o to, żeby wasza dedykacja pojawiła się na antenie w ciągu.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

tej drugiej rok godzina. Tam pozwalamy na to, żeby gitara zagrała mocniej, stopa trochę nie stroiła z basem, no ale te gary przebijały się mocno przez wasze głośniki albo słuchawki. Zapraszam na 10:00 wieczorem.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować. Możemy wszystko.

Czasami najwięcej mówi cisza między piosenkami, ale my wypełniamy ją tylko tym, co najlepsze. Kolejna godzina, kolejny zestaw starannie dobranych dźwięków. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie.

Pozdrów kogoś, kto tego potrzebuje. Zadzwoń pod 22 602 0068 i dorzuć do tego muzykę. 22 602 0068.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy 24 stopnie Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju temperatury są wyższe. W Poznaniu wynosi 29 stopni, natomiast w Warszawie sięga 32 stopni. Na południu panuje upalna aura. W Krakowie termometr pokazuje 31 stopni, a w Rzeszowie aż 33 stopnie. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie przy temperaturze 31 stopni odnotowano intensywne opady deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali mgowych.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Sojusznicy wojskowi określili ostatni atak rakietowy Rosji jako akt lekkomyślny. Incydent ten wywołał ogromne poruszenie w mieście Odessa, a ukraińskie służby potwierdziły pochodzenie pocisku z rosyjskiej strony. Ważna zmiana zaplanowana jest również wewnątrz Rosji Ksitin. Partia Jedna Rosja zamierza ograniczyć omawianie tematu wojny na Ukrainie przed wyborami do Dumy Państwowej ONTO. Według politolog Natalii Szafszukowej, decyzja ta wynika z wyraźnego spadku popularności tego wątku wśród obywateli. Ugrupowanie przeszło transformację i obecnie stawia na bardziej agresywną mobilizację społeczeństwa oraz podkreślanie jedności z prezydentem miejscowości w ramach nowej strategii. Przygotowano broszury z instrukcjami dla deputowanych, które mają ułatwić im odpowiadanie na krytyczne uwagi. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, odnotowujemy temperatury w granicach 24 do 25 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w tym w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 30 i 32 stopnie. Najcieplej jest obecnie na południu. W Rzeszowie temperatura sięga 34 stopni Celsjusza. Wyjątkiem od ogólnie suchej aury jest Wrocław, gdzie przy temperaturze 31 stopni występuje intensywny opad deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali kontonalnych.
1: To jest Moje Radio 24.

moje Radio 24. O 14 w piątek jeszcze zdążycie komuś zadedykować piosenkę i dołączyć do tego swoje pozdrowienia. 22 602 00 68. Czekam.

pojadę do Kacja, może polecieć jeszcze dziś. 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer telefonu do studia 22 602 00 68.

Pozdrowienia smakują najlepiej z dobrą muzyką, a taką akurat mamy w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów swój numer. Numer do studia 22 602 0068.

0: Kiedyś muzyka wymagała cierpliwości. Przewijanie kaset na ołówku, czekanie z palcem na przycisku rekord. Dzisiaj wszystko mamy na jedno kliknięcie, ale ta magia oczekiwania no gdzieś nam uciekła. Staram się ją dla Was odzyskać w każdej godzinie programu. Tu moje Radio 24. Gramy bez pośpiechu.
1: Muszę pozdrowienia dla moich rodziców z okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej Polsce, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 24 do 25 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju oraz na wschodzie, w Warszawie i Suwałkach, termometry wskazują na 31 i 32 stopnie Celsjusza. Najwyższe temperatury odnotowano na południu. W Rzeszowie sięgają one 34 stopni Celsjusza. Warto zwrócić uwagę na Wrocław, gdzie mimo wysokiej temperatury występuje intensywny opad deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1015 hektopaskali kutlu.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Sojusznicy wojskowi określili ostatni atak rakietowy Rosji jako akt lekkomyślny. Incydent ten wywołał ogromne poruszenie w mieście Odessa, a ukraińskie służby potwierdziły pochodzenie pocisku z rosyjskiej strony. Ważna zmiana zaplanowana jest również wewnątrz Rosji Kshiti. Partia Jedna Rosja zamierza ograniczyć omawianie tematu wojny na Ukrainie przed wyborami do Dumy Państwowej ONTO. Według politolog Natalii Szafszukowej, decyzja ta wynika z wyraźnego spadku popularności tego wątku wśród obywateli. Ugrupowanie przeszło transformację i obecnie stawia na bardziej agresywną mobilizację społeczeństwa oraz podkreślanie jedności z prezydentem miejscowość w ramach nowej strategii. Przygotowano broszury z instrukcjami dla deputowanych, które mają ułatwić im odpowiadanie na krytyczne uwagi. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy zróżnicowane warunki. Kontiu. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 23 oraz 25 stopni Celsjusza przy suchym niebie. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi od 30 do 33 stopni. Najwyższe wartości odnotowano na południu i wschodniej części Polski. W Krakowie jest 33 stopnie, a w Rzeszowie aż 35 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie przy temperaturze 31 stopni odnotowano intensywne opady deszczu.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

minęła 15, czyli tylko godzina pozostała wam na to, żeby powiedzieć nam, co powinniśmy zagrać przed czwartą. 22 602 0068.

świecie, gdzie każdego dnia wychodzą tysiące nowych piosenek, my robimy dla Was selekcję. Wybieramy te, które zostają w sercu na dłużej niż jeden sezon. Selekcja ponad rotację. To nasza zasada. Słuchacie mojego Radia 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

Radio 24, a może ty chcesz coś przekazać na antenie? Zadzwoń pod 22 602 0068, nagraj się i wybierz piosenkę. Powtórzę, 22 602 0068. Działaj!

Statystyki nie kłamią. Spędzamy ze sobą kilka godzin dziennie. To już nie jest tylko słuchanie radia. To jest wspólna zmiana w robocie. Dzięki, że pozwalacie mi sobie towarzyszyć przy tych wszystkich mailach i raportach. Obiecuję żadnych zbędnych wrzasków. Tylko to, co w muzyce najważniejsze.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski temperatury oscylują między 23 a 25 stopniami Celsjusza, w okolicach Gdańska i Szczecina południa. W centralnej części kraju, w rejonie Poznania i Gorza, termometry wskazują od 28 do 30 stopni. Stolica oraz Kraków mogą liczyć się z upalnymi 33 stopniami. Najwyższa temperatura odnotowana została w Rzeszowie, gdzie termometr pokazuje 35 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie przy temperaturze 31 stopni występuje intensywny opad deszczu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: kościelowe. Piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora w związku z atakiem pociskiem na terytorium Polski. Informacje o tym zdarzeniu przekazał premier Donald Tusk za pośrednictwem platformy X-MG. Rosyjska rakieta oznaczenia Ech-101 spadła na ziemię w miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim Pomudzi. W innych wiadomościach kraj europejski podjął decyzję o poderwaniu myśliwców Anto. Odnotowano również incydent związany z grupą dronów poruszających się przy granicy z Ukrainą. Urządzenia te transmitowały wezwania do zabójstwa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W związku z tymi działaniami zatrzymano 40-letniego mężczyznę Moody. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski odnotowano temperatury 22 stopni w Gdańsku oraz 26 stopni w Szczecinie. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują odpowiednio 31 oraz 32 stopnie Celsjusza. Najcieplejsze warunki panują na południu. W Krakowie i Rzeszowie odnotowano 35 stopni. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie przy temperaturze 33 stopni występuje intensywny opad deszczu.

0: Moje Radio 24.
1: No wreszcie piątek, wreszcie 16. Zamknijmy te laptopy, odłóżmy myszki w kąt, wsiądźmy do auta i jedźmy do domu. I niech towarzyszy nam Moje Radio 24.

Od Londynu przez Warszawę, aż po wasze głośniki. Standard światowego radia, ale z lokalnym sercem. To jest Moje Radio 24, wasz punkt odniesienia w świecie muzyki.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku granica państwa do węzła Szczecin-Zachód, zamknięto lewą jezdnię w kierunku Berlina. Ruch jest przełożony dwukierunkowo po jednym pasie na prawą jezdnię. Obowiązują ograniczenia prędkości. Na drodze ekspresowej S5 między węzłem Trzebnica a MOP Wiśnia Mała prace budowlane powodują zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu po prawej stronie. Na autostradzie A4 na odcinku od węzła Przemyśl do węzła Korczowa nieczynny jest MOP Chruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Sztuczna inteligencja potrafi już napisać kod, ale ostatnio spróbowała wymyślić przepis na pizzę i dodała do niej jagody z chrzanem. My w moim Radiu 24 zostajemy przy sprawdzonych przepisach. Klasyczna playlista i zero halucynacji algorytmów. To prawdziwe brzmienie.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki jąci. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometr pokazuje 32 stopnie. Tymczasem we Wrocławiu panuje upał sięgający 33 stopni, przy czym odnotowano tam intensywne opady deszczu. Na południu kraju, w Krakowie oraz w Rzeszowie, temperatury osiągnęły 35 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1015 hektopaskali kontrolnych.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najnowsze doniesienia przygotowane dla Moje Radio 24. Ponty. Polska wkroczyła w bezpośrednią rywalizację z globalnym mocarstwem o kluczowe zasoby surowcowe. Jednocześnie Dania zmaga się z nieoczekiwanymi problemami wynikającymi z własnych sukcesów, natomiast Niemcy wyrażają obawy przed potencjalną wojną z Chinami i wykazują ostrożność w relacjach z Pekinem. Miejscowość w innych regionach. Planowane są działania mające na celu odesłanie migrantów do odległych części świata. Sytuacja graniczna w Czełcie stała się przedmiotem szczególnej uwagi. Liczba osób, które w ostatnich dniach przekroczyły granicę, wzrosła do 60 tysięcy, a odnotowano 43 ofiary śmiertelne. Służby hiszpańskie oraz premier kraju zaangażowały się w działania ratunkowe na miejscu. Nagrania z miasta, które pojawiły się w mediach społecznościowych, wywołały reakcję władz innych państw oraz Komisji Europejskiej. Instytucje te wezwały do wzmożonej kontroli granic i intensyfikowania działań przeciwko siatkom przemytniczym. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, termometry wskazują od 22 do 26 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, panuje upalna i sucha aura z temperaturami sięgającymi 31 i 33 stopni. Najwyższe wartości odnotowujemy na południu. W Krakowie i Rzeszowie termometry przekraczają 34 stopnie Celsjusza. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie mimo wysokiej temperatury występują intensywne opady deszczu.
1: To jest Moje Radio 24.

17 ruch na drogach jak zawsze w piątek wzmożony, ale to nic, przetrwamy tą godzinę dojazdu, może czasem godzinę 15, a potem już naprawdę święty spokój.

od 19 do 21. Wsiadamy w nasz radiowy samolot, a właściwie to drona, i wznosimy się nad mazowieckie miejscowości większe i mniejsze. Arcyciekawe miejsca na wakacje, arcyfajne historie. Włącz, posłuchaj, a potem może się wybierzesz.

0: Wywołuj głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S5, na odcinku między MOP Wisznia Mała a węzłem Kryniczno. Ze względu na prace budowlane nastąpiło zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec w kierunku Wrocławia, z uwagi na wybicie nawierzchni obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 22 i 26 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w okolicach Poznania oraz Gorzowa, temperatury wahają się od 29 do 31 stopni. Warszawa i Suwałki mogą liczyć się z temperaturą około 33 stopni. Na południu Polski panuje upalna aura. W Krakowie jest 34 stopnie, a w Rzeszowie aż 35 stopni. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie przy 33 stopniach odnotowano intensywne opady deszczu.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najnowsze doniesienia przygotowane dla Moje Radio 24. Ponty. Polska wkroczyła w bezpośrednią rywalizację z globalnym mocarstwem o kluczowe zasoby surowcowe. Jednocześnie Dania zmaga się z nieoczekiwanymi problemami wynikającymi z własnych sukcesów, natomiast Niemcy wyrażają obawy przed potencjalną wojną z Chinami i wykazują ostrożność w relacjach z Pekinem. Miejscowość w innych regionach. Planowane są działania mające na celu odesłanie migrantów do odległych części świata. Sytuacja graniczna w Czełcie stała się przedmiotem szczególnej uwagi. Liczba osób, które w ostatnich dniach przekroczyły granicę, wzrosła do 60 tysięcy, a odnotowano 43 ofiary śmiertelne. Służby hiszpańskie oraz premier kraju zaangażowały się w działania ratunkowe na miejscu. Nagrania z miasta, które pojawiły się w mediach społecznościowych, wywołały reakcję władz innych państw oraz Komisji Europejskiej. Instytucje te wezwały do wzmożonej kontroli granic i intensyfikowania działań przeciwko siatkom przemytniczym. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne wskazują na różnorodne warunki w różnych częściach kraju. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W centralnej Polsce, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują odpowiednio 32 oraz 31 stopni Celsjusza. Na południu panuje upalna aura. W Krakowie odnotowano 34 stopnie, a w Rzeszowie aż 35 stopni Celsjusza. Z kolei we Wrocławiu występują intensywne opady deszczu przy temperaturze 33 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali ponad.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Polonia Radio 24, 18, a to znaczy, że już tydzień pracy zasadniczo za większością z nas. I bardzo dobrze. Jakie tam u was plany na weekend?

Nie potrzebujesz biletu na drugi koniec świata, żeby poczuć przygodę. Mikrowyprawy to hit tego roku. Spacer nieznaną ścieżką obok domu wystarczy. A jeśli nie możesz wyjść z biura, daj się zabrać w podróż naszym dźwiękom. Moje Radio 24. Twój bilet w jedną stronę.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach węzła Sośnica występuje zwężenie jezdni w kierunku Wrocławia. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku między węzłem Ostróda Południe a węzłem Olsztynek Zachód prowadzone są prace drogowe powodujące zajęcie pasów ruchu. Na drodze krajowej Duka A27 w miejscowości przewóz występuje zwężenie jezdni, obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Radio 24 od 11 do 12 nie gadamy ani słowa, pozwalamy brzmieć muzyce i to tej światowej, największej, najbardziej znanej. Posłuchaj.

Praca zdalna ma swoje prawa. Ostatnie badania pokazują, że 4 na 10 z nas pracuje w dresowych spodniach, udając na kamerce pełen profesjonalizm. Spokojnie, w moim Radiu 24 nie mamy kamer w waszych biurach. Możecie tańczyć przed monitorem. Spokojnie, nikt nie patrzy. Ma!

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano 21 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. Natomiast w Szczecinie termometr pokazuje 26 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, temperatury oscylują wokół 31 i 32 stopni Celsjusza. Na południu odnotowujemy wyższe wartości. W Krakowie jest 34 stopnie, a w Rzeszowie aż 35 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie przy temperaturze 33 stopni występuje intensywny opad deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali kuntowych.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najnowsze doniesienia przygotowane dla Moje Radio 24. Ponty. Polska wkroczyła w bezpośrednią rywalizację z globalnym mocarstwem o kluczowe zasoby surowcowe. Jednocześnie Dania zmaga się z nieoczekiwanymi problemami wynikającymi z własnych sukcesów, natomiast Niemcy wyrażają obawy przed potencjalną wojną z Chinami i wykazują ostrożność w relacjach z Pekinem. Miejscowość w innych regionach. Planowane są działania mające na celu odesłanie migrantów do odległych części świata. Sytuacja graniczna w Czełcie stała się przedmiotem szczególnej uwagi. Liczba osób, które w ostatnich dniach przekroczyły granicę, wzrosła do 60 tysięcy, a odnotowano 43 ofiary śmiertelne. Służby hiszpańskie oraz premier kraju zaangażowały się w działania ratunkowe na miejscu. Nagrania z miasta, które pojawiły się w mediach społecznościowych, wywołały reakcję władz innych państw oraz Komisji Europejskiej. Instytucje te wezwały do wzmożonej kontroli granic i intensyfikowania działań przeciwko siatkom przemytniczym. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty stacji meteorologicznych pokazują zróżnicowaną aurę w całym kraju. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 20 oraz 25 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 32 oraz 31 stopni Celsjusza. Na południu panuje upalna pogoda. W Krakowie i Rzeszowie odnotowano 34 stopnie Celsjusza. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie przy 32 stopniach wystąpiły intensywne opady deszczu. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Dziewiętnasta to czas, kiedy przenosimy się nad mazowieckie miasteczka i wsie. Także w piątek. Posłuchaj i sprawdź, czy byliśmy już u ciebie.

0: Mazowsze
1: w 2 minuty.
0: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin równiny radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: proszę, w 2 minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny, zatopiony w zieleni, przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten, otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami, wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do Wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje trzeci rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak

0: otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odrzywuł ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz, idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny, prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odrzywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma Odrzywuł w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odrzywuł z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odrzywuł to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najnowsze doniesienia przygotowane dla Moje Radio 24. Ponty. Polska wkroczyła w bezpośrednią rywalizację z globalnym mocarstwem o kluczowe zasoby surowcowe. Jednocześnie Dania zmaga się z nieoczekiwanymi problemami wynikającymi z własnych sukcesów, natomiast Niemcy wyrażają obawy przed potencjalną wojną z Chinami i wykazują ostrożność w relacjach z Pekinem. Miejscowość w innych regionach. Planowane są działania mające na celu odesłanie migrantów do odległych części świata. Sytuacja graniczna w Czełcie stała się przedmiotem szczególnej uwagi. Liczba osób, które w ostatnich dniach przekroczyły granicę, wzrosła do 60 tysięcy, a odnotowano 43 ofiary śmiertelne. Służby hiszpańskie oraz premier kraju zaangażowały się w działania ratunkowe na miejscu. Nagrania z miasta, które pojawiły się w mediach społecznościowych, wywołały reakcję władz innych państw oraz Komisji Europejskiej. Instytucje te wezwały do wzmożonej kontroli granic i intensyfikowania działań przeciwko siatkom przemytniczym. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju termometry w Gdańsku i Szczecinie wskazują odpowiednio 20 oraz 24 stopni Celsjusza w Tonti. W centralnych regionach, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi 29 i 31 stopni. Na południu odnotowano najwyższe wartości. W Krakowie jest 33 stopnie, a w Rzeszowie 32. Uwaga na Wrocław, gdzie przy temperaturze 32 stopni występuje intensywny deszcz. W Suwałkach oraz w Gorzowie termometry wskazują 26 i 28 stopni Celsjusza.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy industrialny sznyt i ślady wielkiej historii, z drugiej żywa zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie Lasy Przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż dwa stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wolbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając

0: Z pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się trzy narody i trzy religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te dwa światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: dwie minuty.
1: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu, świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: historia jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało. Ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności. Nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś, słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, Pijama Porno. Dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu, do nieba wzięci.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj klasyk, Perfekt i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutanckiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa "chcemy być sobą" nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. "Chcemy bić ZOMO" wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed wami Perfekt. Chcemy być sobą.

0: Historia jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka – wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: szczęścia. Uśmiechy ma ducha, chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

0: historia jednej piosenki.
1: Są takie daty, których nie da się wymazać z pamięci. W historii polskiej muzyki jedna z nich ma bardzo konkretną godzinę i bardzo ciężki dźwięk ciszy po koncercie. 24 listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli między innymi Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy niż 1000 słów. Moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: suvi Himelja Dziga. Stirta jest podpalona. I stirta już prawie się dopala.
1: Moje Radio 24.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartą.

wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję. Zsyłam na ziemię potop, mój mały Noe.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród

0: tobą do pogadania.
1: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
0: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja.

i za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Licz

Bez włosów na plecach, wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek twojego stylu, El Voga. A ty się spotykasz z tą, bój się Boga, Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym, byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady.

średniaka na gapę. Tobie też pewnie już nie piszą mandatów. 826 KPC, bezskuteczność egzekucji wszelkich po samą wieczność. Lecz tobie się uda.

0: To jest
1: rok.
2: Rok, godzina.
0: Moje Radio 24.
3: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.
2: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie potrzebuj.

Chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem ludzki.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

Wywołuj głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

wszystko kręci się jak pozytywka. W kółko, ta sama melodia.